0: Dobro jutro, zaspanci. Mi smo Mimi Margo in naj vas Radio Tomi zbudi s svojo glasbo.
1: Ura je 6:43.